Zaczęło się od tego, że do jajecznicy dostał się nie wiedzieć jak kawy dzban. I wszystkie wątki nagle przestały się liczyć i wszystkie nagle przeszły na dalszy plan.

zwyczajnie przyjdź do mnie. Jak zapach deszczu, gdy rozbija się o asfalt. Mamy imiona jak ulice, jak każda granica i marzenia w rękach, w częściach tego miasta. Chciałbym jeszcze raz jak wtedy poczuć na twarzy wschód wypływający gdzieś za okna. Chciałbym jeszcze

0: robić nomen omen to, co zrobił na lobby.
1: Так, ну разом будемо, так, надолужувати це все, а перед нами польська пропозиція і українська.
0: Так, хоча та польська пропозиція то польська в спосіб специфічний, гдеж Белграду то зеспół, в którego skład w tej chwili wchodzi polska wokalistka i autorka tekstów, dwóch Wenezuelczyków, jeśli się nie mylę, oraz jeden Brytyjczyk, a cała ekipa bazuje w Barcelonie. Ale od samego początku tworzy wyłącznie muzykę w języku polskim i jest to swego rodzaju światowy ewenement, plus myślę, że Belgrado może być najbardziej światowo rozpoznawalnym polskojęzycznym zespołem, a już na pewno środowiskowo w okolicach postpunka i zimnej fali. Labirynt marzeń to kawałek, który usłyszymy już za moment, a za dwa momenty, czyli tuż po Belgrado, Nestor Selin i Karun z kawałkiem Poplavok. Co to jest Poplavok?
1: А пізніше тобі скажу.
0: А добре.

0: wciąż piłujemy tę gałąź, która nas tutaj trzyma, czy na której siedzimy.
1: Na której siedzimy, tak. Matematyka nie znaje, gdzie tato.
0: Матка математика не ві, де є тата.
1: Ми каремати стелимо на граблі, та вони все рівно гострі.
0: Ми, добре, зараз...
1: Карімат. Ну, карімат – це те, на чому ми, знаєш,
0: розкладами
1: в наметі.
0: Карімати на граблях?
1: Так.
0: Które wciąż są ostre, czy mają ostre zęby.
1: Tak, тобто, ну, якби намагаємося, я так розумію, що намагаємося якби затушувати, ну, ці фасади гарні, так? Цими фасадами гарними прикрити старі системи, але щось хочемо не змінити, тільки прикрити, щоб цього не було видно, так,
0: теж
1: цих проблем.
0: З однієї сторони систем, з іншої сторони, мисля, що тут ході о środowisko naturalne і relacje człowieka з ним.
1: Так, бо далі, власне, є такий рядок. Думаємо, що ми хазяїви, але ми гості.
0: Myślimy, że jesteśmy gospodarzami, a jesteśmy gośćmi.
1: Nam czas spoczywate pod malwami.
0: Czy to już czas, żebyśmy odpoczęli, czy spoczęli pod malwami?
1: Czy wsesz takie spróbować stać normalnymi?
0: A może jednak powinniśmy spróbować stać się normalnymi.
1: Tak, tak, tak. My niby, tak
0: tylko... skończyć z szaleństwem. O, no. Ja bym to tak przetłumaczył, tego mi brakowało.
1: No, super. Супер. Ми ніби накоїли вже всього вдосталь, але попри все нас і досі веде далі той компас.
0: Видає się, що зробилися już wystarczająco dużo, lecz mimo wszystko компас prowadzi нас wciąż в jednym kierunku. Далі prowadzi нас ten сам компас.
1: Накоїли – це не стільки зробили, скільки зробили погано. Нарозробялися. Я би це так переклала, okay. Накоїли. Так? Тобто ми всього поганого дуже багато зробили, але цей компас веде, і тепер Валерія проживу до 100 років, щоб подивитися, як закінчиться цей світ.
0: Дожиє 100 лат, дожиє 100 лат, щоб побачити, як скінчиться світ.
1: Ну і як?
0: Nie no, brak mi słów, wszystko pięknie, wspaniale i w ogóle wow. Jest to jeden z tych kawałków, gdzie zdecydowanie warto z tym tekstem się zapoznać. I Misza Prawilny nie zawodzi, bo no. Jego kawałki są intelektualnym rapem w najlepszym rozumieniu tego słowa.
1: Tak, u mnie też taki wysnowok. Ja pamiętam, Truskawec, my też razem namagali się, jakby перекладали, tak, i analizowali cej tekst, i tam duże gostro socjalna tema, зокрема, ухилянства, так, в умовах повномасштабного вторгнення.
0: І ogólnie socjoekonomicznych relacji tak. W społeczeństwie, zwłaszcza w czasie wojny.
1: Так, а тут власне така екологічний маніфест.
0: Екологічно-економічний теж, powiedziałbym, бо перша зворотка є така gdzieś там...
1: Консюмеризм такий, правда?
0: Пол на пол, так, якби... Зresztą to wszystko jest oczywiście powiązane ze sobą, так? A druga wyraźniej gdzieś там może w stronę tej natury, ale też tak raczej ogólnie pesymistyczny obraz gatunku ludzkiego oraz kierunku, w którym radośnie zmierza w podskokach. W pełni się identyfikuje z autorem. Popełniłem parę rzeczy o bardzo podobnej wymowie w życiu, kiedy jeszcze widziałem, żeby coś
1: ale
0: takiego
1: robić. Ale prynesy, Marcin. No, duże P.
0: Natomiast ten kawałek naprawdę coś pięknego. Tak. I myślę, że tym stwierdzeniem możemy domknąć szacun Misza Prawilny. A przed nami nieco na podniesienie nastroju Jamal i Tibu di Budauciu.
1: I ja tebe pytaję. Ty mnie pytałeś, co takie poplawok, a ja tebe pytaję, co takie Tibu di
0: Budauciu. Jest taki znany utwór. No. To jest utwór Whitney Houston chyba.
1: No.
0: Którego refren to jest Can't Leave Tibu di Budauciu i tak dalej.
1: Tak?
0: I swego czasu w internecie krążył legendarny zapis jakiegoś talent show, chyba z Rumunii, w którym wyszła dziewczyna i zaśpiewała to z tekstem, który sobie spisała ze słuchu i refren brzmiał Can't leave Tibu di Budauciu.

0: Кого куди в український дім, коли 14 червня о 17:00 вхід. Ну, вхід за благодійними внесками, тобто за донатами. Мінімальний донат – це 30 злотих, і усі гроші йдуть на підтримку України, так обіцяють музиканти, і заохочують, щоб разом, власне, допомагати Україні перемогти. А оскільки кількість місць в українському домі однак обмежена, це така рукавичка, яка може всіх помістити, але то є мишка, яка на сам кінець прибіжить, вже, на жаль, ні, тому треба зареєструватися. А форма реєстраційна, ви її знайдете на Facebook-сторінці українського дому.
1: В своїй культуральній відомості на дziś Jana postanowiła zaprosić Was na spotkanie z dziką energią Karpat w sercu Warszawy. Już w najbliższą niedzielę w Domu Ukraińskim przy Zamenhofa odbędzie się bowiem koncert huculskiej kapeli Czeremosz. Czeremosz, dobrze mówię?
0: Tak, to riczka taka. І річка, яка пробігає через моє рідне місто, вона має назву Прут, і вона впадає в Czeremosz.
1: Czeremosz to muzyczni spadkobiercy legendarnego Romana Kumłyka, czyli wirtuoza muzyki tradycyjnej. Jak mniemam, wszyscy członkowie zespołu pochodzą z Werchowyny, czyli serca Huculszczyzny na Karpatach, czy w Karpatach. Podczas koncertu usłyszeć będzie można tradycyjną muzykę huculską, czego można było się spodziewać, zagraną na takichż właśnie instrumentach, które od pokoleń kształtują niepowtarzalne brzmienie Karpat. W muzycznym arsenale sopiłka, trąbita, prawdziwe huculskie cymbały, skrzypce, dudy, huculski bajan i pewnie drymba też się znajdzie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc. Aby wejść na koncert Czeremosz i posłuchać wszystkich tych instrumentów oraz tradycyjnych utworów, należy zarejestrować się przez internetowy formularz dostępny na stronie wydarzenia na Facebooku. Dodatkowo w charakterze biletu wymagana będzie darowizna uiszczona na wejściu w kwocie minimum 30 zł, a wszystkie środki zebrane z tych datków członkowie zespołu przekażą na cele charytatywne związane z Ukrainą. 14 czerwca, godzina 17, Dom Ukraiński przy Zamenhofa 1 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy. W moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem natomiast zaprosić Was na jubileuszową Paradę Równości, która 13 czerwca o godzinie 14 wyruszy z ulicy Świętokrzyskiej i przejdzie ulicami Warszawy, świętując przy tym swoje 25-lecie. Tegoroczna edycja odbywa się właśnie pod hasłem 25 lat dumy i buntu i będzie jednym z największych wydarzeń społecznych roku w Polsce. Jeśli ktoś siedział dotąd pod kamieniem i nigdy wcześniej nie słyszał o Paradzie Równości, jest to manifestacja na rzecz równouprawnienia osób LGBTQ+, która odbywa się na ulicach Warszawy od 2001 roku i w barwnym pochodzie gromadzi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób, tak ze wspomnianej społeczności, jak i podpisujących się pod jej sprawiedliwym traktowaniem, bo miłość nie wyklucza. Wyjątkowość tegorocznej edycji Parady Równości wynika ze wspomnianej okrągłej rocznicy, ale nie tylko. W jej ramy wejdzie bowiem również bezprecedensowy projekt przygotowany pod patronatem Madonny, debiut Akademickiej Konferencji Naukowej towarzyszącej paradzie oraz najbogatszy w historii program artystyczny i społeczny od Queer Art Stage po limitowane kolekcje wspierające pomoc prawną dla społeczności LGBTQ+. Chociaż sama parada wystartuje o 14, wydarzenie rozpocznie się już o 11 otwarciem Miasteczka Równości w Parku Świętokrzyskim przy Pałacu Kultury i Nauki, które działać będzie do 21. To otwarta przestrzeń dla organizacji społecznych, inicjatyw oddolnych oraz partnerów, łącząca punkty informacyjne, stoiska, NGO-sów i scenę artystyczną. Sam przemarsz zaplanowano od 14 do 16, a tegoroczna trasa poprowadzi z Miasteczka Równości przez centrum i okolice Starego Miasta aż z powrotem do punktu wyjścia. Po zakończeniu marszu program sceniczny na świeżym powietrzu potrwa do wieczora, a oficjalne afterparty odbędzie się w klubie La Pose, czy La Pose. 10 zł z każdego biletu na tę imprezę trafi na organizację przyszłorocznej parady, więc przyjemny z pożytecznym. Niezależnie od Waszej osobistej orientacji, jeśli popieracie równe prawa dla wszystkich i szukacie radosnego wydarzenia, które absolutnie nikogo nie wyklucza, to Parada Równości na pewno spełni Wasze oczekiwania i da Wam dużo uśmiechu. Więcej detali odnajdziecie w internecie, a my gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy.
0: Moja mama, kiedy ja jej wzięła na Parad Równości u Warszawie, i це був 2016, здається, рік, вона була абсолютно захоплена. Тим паче, що теж, бо як іде апарат, ну, то звучить різна музика, і звучала Руслан.

0: Ja mam problem. To kawałek, który zabrzmi za chwilę i nie kojarzyłem w ogóle, że doszło do takiej malowniczej współpracy, a tutaj proszę.
1: Dwie legendy zeszłyся, tak?
0: Tak, właśnie, a później na zakończenie Hati Wati i Bridge, niepowtarzalny Hati Wati, którego całokształt twórczości bardzo, ale to bardzo wszystkim polecam, a że jest ona zasadniczo instrumentalna, to jest absolutnie ponad wszelkimi narodowo-kulturowymi podziałami, po prostu dobra muzyka. Przez ostatnią godzinę gadaliśmy do was i graliśmy dla was my. Jana Stępniewicz.
1: Marcin Duże po Matuszewski.
0: Do usłyszenia za tydzień w czwartek o 9 rano i wieczorem w Polskim Radiu dla Ukrainy.

0: To już widzimy na przykład taki. Godząc się na trwałą dwujęzyczność w Prusach, zakładano jednocześnie możliwie szybką likwidację bilingwizmu żydowsko-polskiego. I tutaj widzimy, że mamy dwujęzyczność i bilingwizm używane synonimicznie, równoważnie. Inny cytat. Interesuję się wychowywaniem bilingwalnych dzieci. Mój mąż jest Anglikiem i nigdy nie słyszałam ani nie czytałam o dziecku, któremu bilingwizm by w jakikolwiek sposób zaszkodził.
1: I про це ми теж сьогодні поговоримо. Чи двомовність шкодить дітям?
0: I jeszcze nie tak dawno temu można było usłyszeć opinię specjalistów, że dwujęzyczność wpajana dziecku od najmłodszych lat przeszkadza w jego rozwoju językowym.
1: Tak.
0: Wrócimy do tego. I kolejny cytat. Wczesny bilingwizm pozytywnie wpływa na pamięć roboczą, przechowującą i przetwarzającą informacje przez krótki okres, uważają badacze z Uniwersytetu w Granadzie. Takie jest ich zdanie. Dziś ten dawny termin, trochę taki napuszony, obcojęzyczny bilingwizm, a raczej jest wypierany w słownikach przez dwujęzyczność, dwujęzyczny, czyli posługujący się dwoma językami, albo dopiero po drugie napisany w dwóch językach.
1: No dobre, poговорили, багато тем, достатньо. Багато проблем порушили, але наше слово рівноважиться, тому що рівновага – це теж одне із наших улюблених слів, яке стосується, яке, може, ілюструє таку, маємо надію, нашу двомовну і двоєзичну передачу. Отже, для рівноваги трохи музики. Ну, двомовної.

0: Gotów jestem zarywać dnie i nocki, żeby poznać język płocki. To był Spięty, a my się już rozluźniamy, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca.
1: Marcin Gaśkowski,
0: Jana Stępniewicz, Adam Waliszewski, 50 na 50, małpapolskieradio.pl. Piszcie do nas, co myślicie o audycji Pół na Pół, Piw na Piw.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України.
1: Треба було не виїжджати. Треба було зайняти się нами. Треба було вracać do domu. I nie uciekać przed trudnościami. Trzeba było się bardziej postarać. Trzeba było się bardziej wysilić. Trzeba było zostać z rodziną. Trzeba zawalczyć było w tamtej chwili. Trzeba było nas tulić do snu. Gdy wojny, koszmary nas straszyły. Trzeba było przywalić koleżkom. Gdy w ciemnych zaułkach nam gwałtem grozili. Trzeba było być wtedy z nami. Z naszymi traumami. I marzeniami.

strachy były, gdybyś je gasił, zażegnywał, zgniatał. Byłby i naszym lękiem twój strach, co dzisiaj członki twe biedne omiata. Byłby i naszym bólem twój ból, co ciało i duszę twoją teraz strawia. Byłby wspólnym ten nierówny bój. Byłaby to dzisiaj nasza wspólna sprawa.

ja przyglądam się tobie choremu i w sercu znajduję współczucie nie większe niż do obcego pacjenta, któremu z litości dam się potrzymać za rękę. A teraz mogę się bardziej postarać, a teraz mogę się bardziej wysilić. Co u mnie słychać, mogę ponawijać, mogę tu zostać.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Яна Стемпнєвич.
0: І Марчін Гачковський.
1: Яна Стемпнєвич, Марчін Гачковський, Адам Валішевський та Трійця працює для вас в студію Польського радіо для України над codzienną аудицією «Пів на пів».
0: Пів на пів, двомовною передачею працює ця трійця і двоєзичною.
1: Dwujęzyczność. To jest takie słowo, które nam zazwyczaj przyświeca. Audycja dwujęzyczna, tematyka zróżnicowana, czasem o kulturze, czasem o pogodzie, czasem o polityce. Zawsze dwujęzycznie i zawsze na początku naszego spotkania wybieramy i uroczyście przedstawiamy
0: słowo dnia.
1: Otóż to słowo dnia. Dzisiejszym słowem dnia jest słowo...
0: Ty już jego ozwuczył.
1: Dzień jak codzień. Słowo jak codzień. Dwujęzyczność. Dwomowność.

0: nas nie raził. Zresztą ukraiński talent językowy w dużej mierze opiera się na dwujęzyczności właśnie. Dzięki znajomości rosyjskiego i ukraińskiego jednocześnie, cóż tutaj dużo mówić. Ukrainki i Ukraińcy bardzo szybko uczą się kolejnych języków słowiańskich. Tutaj w Polsce wiemy o tym doskonale. To jest inna dwujęzyczność, insza dwumowność. W tej pierwszej słownikowej definicji mieliśmy dwujęzyczny ten termin dotyczący czegoś, co zostało przygotowane w dwóch językach. Bardzo często jedna część była oryginałem, druga jest przekładem. A dwumowne naselenia to ludzie, którzy bardzo szybko są w stanie przełączać się z języka na język. Ich językowy obraz świata jest, no dobrze, zostawmy już ten rosyjski, wszyscy wiemy, na przykład polski i ukraiński, bo coraz więcej мами таких людей.
1: І про це сьогодні будемо більше говорити, про цю двомовність і населення, і двомовність індивідуальну в нашому польсько-українському розмовнику. Але ще заглянімо до інтернетної енциклопедії, до якої ми час від часу заглядаємо. Двомовність або білінгвізм. І тут з'являється цей синонімічний так, термін білінгвізм.
0: Добре, мільче, бо знову zacznę ci przeszkadzać. Tak, właśnie.
1: Nie, ja lubię, kiedy ty mnie zauważasz.
0: Właśnie czekałem na bilingwizm, tak.
1: У мовознавстві явище володіння двома мовами як рідними. Ну і тепер знаєш, чим є рідна мова? Тому що мовознавці щораз рідше вживають цей термін «рідна мова», а схиляються дедалі більше до «перша мова», «друга мова», правда? І часом ця друга мова витісняє першу мову.
0: Ну, хіба що мовимо о Україні, тут акурат дуже часто немає вонтливості, неважно, який язик був, дуже часто перший, czy drugi, w jakim języku mówiło się w domu. Jeszcze do niedawna, przecież to nie tajemnica. Ludzie, którzy ni w ząb nie potrafili nic powiedzieć po ukraińsku, nazywali ukraińską mową rydnoją.
1: Tak.
0: Język tak, ojczysty.
1: Dużo, tak.
0: Niekoniecznie język domowy. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat. W języku ukraińskim czasami mówi się też o języku macierzystym, materyńska mowa. I w języku polskim język macierzysty również funkcjonuje. I teraz kto potrafi powiedzieć, czym się różni język ojczysty od języka macierzystego?
1: A my z tobą o tym, do rzeczy, mówili, pamiętasz? U nas była godzina ze słowem dnia mowa i my mówili o język ojczysty i materyńska mowa.
0: To pewnie ja prowokowałem, bo nurtuje mnie to od lat.
1: Dobra, ale jeszcze troszeczkę tego wyznaczenia z internet-encyklopedii. Otóż ten bilingwizm to jawiście charakterne dla pewnych osób, груп осіб і країн. І дивися тепер далі. Спостерігається у сім'ях змішаного походження, в регіонах зі змішаним населенням. І як приклади, Татарстан, Чечня, Окінава, Уйгурія. У прикордонних землях, як приклад, Альзас, Галісія, Трансильванія, внутрішня Монголія. Ну, насправді, внутрішня Монголія це не є жодна прикордонна земля, тільки це є якби регіон, який належить, ну, на жаль, вже Китаю, так? І внутрішній Монголії в кордонах адміністративних Китаю внутрішня Монголія лежить, ну і населення там розмовляє і монгольською, і мандаринською мовами. Колишніх колоніях, приклад, Індія, Нігерія, Гонконг.
0: Що ж то за енциклопедія така мудра?
1: Дуже цікаво. А також і в державах із системою освіти, скерованою на виховання двомовних громадян. І, як приклад, власне, Швеція, Норвегія, Бельгія.
0: Понавім питання, яку енциклопедію цитуємо?
1: Вікіпедію. Мене зацікавило то дуже.
0: Мудрость вікіпедистів. Багато то цікаве, бо то hasło powstaje w dzisiejszych czasach, tereny przygraniczne i tak dalej. Otóż w dawnych, normalnych czasach dwujęzyczność, czyli bilingwizm, było czymś zupełnie normalnym, nie tylko na terenach przygranicznych. W miastach, na wioskach ludzie znali kilka języków w naszej części Europy, zwłaszcza oczywiście mówiło się po polsku, po ukraińsku, językiem zaborców, czyli językiem rosyjskim bardzo często. Mówiło się jednym

0: języków żydowskich i bardzo wielu ludzi potrafiło biegle przechodzić z języka na język, zwłaszcza jeśli mieli jakieś interesy do załatwienia z ludźmi innego języka. W innych naszych audycjach bardzo często poruszamy problem współczesnego polskiego społeczeństwa, jego reakcji na to, że obraz Polski w ostatnich latach zmienił się gruntownie.
1: I mowny też.
0: Polska przestała być monoetniczna i monojęzykowa. Dla niektórych jest to szok. Tymczasem z punktu widzenia długiego trwania historycznego jest to najzupełniej normalne i już teraz widzimy, że pojawiają się na ulicach polskich miast ludzie dwujęzyczni, a w przypadku wielu no, trójjęzyczni. Tak naprawdę nie ma się co oszukiwać. Polski, ukraiński, rosyjski, do tego jeszcze dochodzi często znajomość angielskiego. Innymi słowy, zaczyna być wreszcie normalnie. A Szwecja, Norwegia, no Belgia z tych przykładów wymienionych przez encyklopedię jest interesująca, no bo tak, no to jest państwo, gdzie są trzy języki oficjalne.
1: Tak.
0: Podobnie Szwajcaria, cztery języki oficjalne. Kanada z częścią Quebecu i również część absolutnie dwujęzyczna. No dobrze, dobrze, czytamy dalej.
1: I dalej się już nam ta internet encyklopedia mówi. Вже 18 хвилин ми з тобою говоримо і щойно тільки частину українську аналізуємо. Історична двомовність є формою соціальної адаптації підкорених до мови завойовника чи домінантного сусіда. Так, але про це ми вже сказали.
0: Язик заборців, так.
1: І теж тут вказується, що двомовність теж набувається дослідниками шляхом вивчення іншої мови. Внаслідок інтересу до культури і так далі, і так далі. Ну, як приклад тут Шевельов. Людина, яка володіє двома мовами, називається двомовною або білінгвом. Мені дуже подобається визначення «двомовко». Особливо в контексті дітей двомовко. Двомовність відрізняється від диглосії, явища існування у суспільстві двох мов або діалектів в різних функціональних сферах. Але вже цієї диглосії вже не будемо розвивати цієї теми. Зупинимося на цьому білінгвізмі і двомовності, і на двомовних людях.
0: No właśnie, dwujęzyczność, czyli słowniki trochę nie nadążają, bo po pierwsze, przypomnijmy, słownik definiował dwujęzyczność jako przygotowanie w dwóch językach, jako występowanie języków jednocześnie. W dawnych słownikach ta dwujęzyczność, która nas interesuje, nazywana była właśnie bilingwizmą. Bilingwizm, czyli fakt posługiwania się przez grupę społeczną lub jednostkę równorzędnie dwoma językami w mowie i w piśmie. I to był rzeczownik oczywiście
1: czołowiczego rodzaju
0: męskiego. Ale jeżeli sięgniemy do cytatów, to już widzimy na przykład taki. Godząc się na trwałą dwujęzyczność w Prusach, zakładano jednocześnie możliwie szybką likwidację bilingwizmu żydowsko-polskiego. I tutaj widzimy, że mamy dwujęzyczność i bilingwizm używane synonimicznie, równoważnie. Inny cytat. Interesuję się wychowywaniem bilingwalnych dzieci. Mój mąż jest Anglikiem i nigdy nie słyszałam ani nie czytałam o dziecku, któremu bilingwizm by w jakikolwiek sposób zaszkodził.
1: I про це ми теж сьогодні поговоримо. Чи двомовність шкодить дітям?
0: I jeszcze nie tak dawno temu można było usłyszeć opinię specjalistów, że dwujęzyczność wpajana dziecku od najmłodszych lat przeszkadza w jego rozwoju językowym.
1: Tak.
0: Wrócimy do tego. I kolejny cytat. Wczesny bilingwizm pozytywnie wpływa na pamięć roboczą, przechowującą i przetwarzającą informacje przez krótki okres, uważają badacze z Uniwersytetu w Granadzie. Takie jest ich zdanie. Dziś ten dawny termin, trochę taki napuszony, obcojęzyczny bilingwizm, raczej jest wypierany w słownikach przez dwujęzyczność, dwujęzyczny, czyli posługujący się dwoma językami, albo dopiero po drugie napisany w dwóch językach.
1: No dobre, poговорили, багато тем, багато проблем порушили, але наше слово рівноважиться, тому що рівновага – це теж одне із наших улюблених слів, яке стосується, яке, може, ілюструє таку, маємо надію, нашу двомовну і двоєзичну передачу.

0: Gotów jestem zarywać dnie i nocki, żeby poznać język płocki. To był Spięty, a my się już rozluźniamy, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca.
1: Marcin Gaśkowski.
0: Jana Stępniewicz, Adam Waliszewski, 50 na 50, małpapolskieradio.pl. Piszcie do nas, co myślicie o audycji Pół na Pół, Piw na Piw.

Konać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałem.

0: Польсько-українського музичного. Ох, цікаво, мені вже дуже цікаво. Що ми сьогодні почуємо, Марчина? Що ти сьогодні приніс?
1: Audycja, spróbujmy się dogadać, polega na tym, że każdy z nas mówi w swoim języku i nie tłumaczymy sobie na krzyż tego, co mówimy, co na samym początku zwłaszcza powodowało pewne komplikacje z racji na fakt, że ja ukraińskim posługuję się jedynie w sposób instynktowny, a nie w sposób wyedukowany. Ale od samego początku pokazujemy też, że w kwestii polsko-ukraińskiej komunikacji i szeroko pojętego dogadywania się chcieć znaczy móc.
0: No, twoja energia, твоя інтуїція поки що тебе не підводить, а енергія, зрештою, теж.
1: Натомість, це то наше догадування ще має місце на канві музики. Музики з Польщі і з України. Головне в тих двох язиках, хоч не тільки.
0: Ну так, ну тому що так, музика з Польщі та України, але слухаємо її різними мовами, і теж мікромовами, маємо на увазі підляську мікромову,
1: але
0: і так далі, і так далі.
1: Галицький флоу.
0: Або,
1: і
0: ну
1: і
0: так,
1: інших.
0: Галицький діалект, галицьку мікромову. Так. І говоримо польською та українською, ділимося з вами культурними новинами, тобто культурними подіями, які відбуваються у Польщі і теж пов'язані або перед усім пов'язані з Україною. Теж перекладаємо одну пісню. Не стільки перекладаємо, скільки намагаємося зрозуміти, що автор мав на думці. Сьогодні теж так буде. Ну і сьогодні такий буде такий реп-флоу. Так.
1: Можна так powiedzieć. Zaczęliśmy od ostatniego z wymienianych przez nas zwykle stałych fragmentów, czyli od muzycznej trójcy na początek. Zaczęliśmy w 1/3, bo kolejne 2/3 tej trójcy dopiero przed nami. Tradycyjnie kawałek, którym otwieramy nasze wydanie. To numer, który już wam kiedyś graliśmy, ale który uznaliśmy za godny wspomnienia ponownie i dziś było to na lobby zrobę, że tak, w trzeciej płci określę. Tak. I kawałek Odessa Melancholia. Bardzo zacny i aż jestem zdziwiony, że nie cofnąłem się wcześniej do twórczości na lobby zrobę. Muszę nadrobić nomen omen to, co zrobił na lobby.
0: Tak, no razem będziemy, tak, nadolużować to wszystko, a przed nami polska propozycja i ukraińska.
1: Tak, chociaż ta polska propozycja to Polska w sposób specyficzny, gdyż Belgrado to zespół, w którego skład w tej chwili wchodzi polska wokalistka i autorka tekstów, dwóch Wenezuelczyków, jeśli się nie mylę, oraz jeden Brytyjczyk, a cała ekipa bazuje w Barcelonie. Ale od samego początku tworzy wyłącznie muzykę w języku polskim i jest to swego rodzaju światowy ewenement. Plus myślę, że Belgrado może być najbardziej światowo rozpoznawalnym polskojęzycznym zespołem, a już na pewno środowiskowo w okolicach postpunka i zimnej fali. Labirynt marzeń to kawałek, który usłyszymy już za moment, a za dwa momenty, czyli tuż po Belgrado, Nestor Selin i Karun z kawałkiem Poplawok. Co to jest Poplawok?
0: A później tobie skażę.
1: A dobrze.

0: вигідніша для планети, тож куди ти там їдеш?
1: А, то о wiele bardziej opłacalne dla planety, więc dokąd zmierzasz?
0: В яке майбутнє ти віриш?
1: В яку віриш przyszłość?
0: Майбутнє не в тумані, його просто нема ані попереду, ані ззаду.
1: Przyszłość nie jest we mgle, po prostu nie istnieje ani przed nami, ani za nami.
0: Якщо замість сенсу женемось за манімейкерством та посадами, фасадами гарними, не забудувати системи старі.
1: Jeśli zamiast sensu gonimy za pieniędzmi i pozycjami, nie możemy zbudować starego... Nie zdołamy zabudować starego systemu pięknymi fasadami.
0: A від гріхів минулого не сховатись у монастирі.
1: Nie możemy ukryć się
0: w klasztorze
1: przed grzechami przeszłości w klasztorze.
0: Тому всі ті голови кажуть, що нам не втекти від смути.
1: Ale to jeszcze było dlatego wszystkie te głowy mówią, że nie da się uciec od zamętu, tak? Okej, dobra, sorry, bo nie zanotowałem, w którym punkcie skończyłaś.
0: Ja nie wierzę, лишати життя не спішу, планую ще довго тут бути.
1: Nie wierzę. Nie spieszę się z odejściem z życia, planuję to zostać na długo.
0: Спокійно топчу цю планету в напівпритомному стані.
1: Спокійно стомпам по тій планеті в стані півсвідомості.
0: Щоб вийти із зали останнім, тож...
1: Żeby być ostatnim, który opuści salę, więc...
0: I teraz Valerie wchodzi ze swoim absolutnie niżnym, takim, majże takim dziewczaczym wokalem, jaki, no, zwuczyć, jak się ty nie słuchasz słów, to on zwuczyć jak kokietowanie. I ona śpiewaje. Ja prożywu do 100 roków, prosto, żeby podywitися, jak zakończyć cej świat.
1: Dożyję 100 lat. Pragnę zobaczyć, jak skończy się świat.
0: Tak, ona jakby chce dożyć, żeby to zobaczyć, jak cej świat zakończyć. I dalej Misza prawilny. My pylajemy i dalej gilku tu, co nas trzyma tut.
1: Wciąż piłujemy tę gałąź, która nas tutaj trzyma, czy na której siedzimy.
0: Na której siedzimy, tak. Matematyka nie zna, gdzie tato.
1: Matka matematyka nie wie, gdzie jest tata.
0: My karematy stelimy na grabli, ta wony wse równo gostri.
1: My, dobra, to teraz...
0: Karimat, no karimat to te, na czemu my, znasz,
1: rozkładamy
0: w namecie.
1: Karimaty na grabiach?
0: Tak.
1: Które wciąż są ostre, czy mają ostre zęby.
0: Tak, тобто, ну, якби намагаємося, я так розумію, що намагаємося якби затушувати, ну, ці фасади гарні, так? Цими фасадами гарними прикрити старі системи, але щось хочемо не змінити, тільки прикрити, щоб цього не було видно, так,
1: теж
0: цих проблем.
1: З однієї сторони систем, з іншої сторони, мисля, що тут ході о środowisko naturalne і relacje człowieka з ним.
0: Так, бо далі, власне, є такий рядок. Думаємо, що ми хазяїви, але ми гості.
1: Myślimy, że jesteśmy gospodarzami, a jesteśmy gośćmi.
0: Нам час спочивати під мальвами.
1: Czy to już czas, żebyśmy odpoczęli, czy spoczęli pod malwami?
0: Czy все ж таки спробувати стати нормальними?
1: A może jednak powinniśmy spróbować stać się normalnymi.
0: Tak.
1: Skończyć z szaleństwem. O, ja bym to tak przetłumaczył, tego mi brakowało.
0: No, super. Супер. Ми ніби накоїли вже всього вдосталь, але попри все нас і досі веде далі той компас.
1: Wydaje się, że zrobiliśmy już wystarczająco dużo, lecz mimo wszystko kompas prowadzi nas wciąż w jednym kierunku. Dalej prowadzi nas ten sam kompas.
0: Накоїли – це не стільки зробили, скільки зробили погано. Нарозробяліśmy. Я би це так переклала, накоїли. Так? Тобто ми всього поганого дуже багато зробили, але цей компас веде, і тепер Валерія проживу до 100 років, щоб подивитися, як закінчиться цей світ.
1: Дожиє 100 лет, щоб побачити, як скінчиться світ.
0: Ну і як?
1: Nie no, brak mi słów, wszystko.

0: Pięknie, wspaniale i w ogóle wow. Jest to jeden z tych kawałków, gdzie zdecydowanie warto z tym tekstem się zapoznać. I Misza Prawilny nie zawodzi, bo no, jego kawałki są intelektualnym rapem w najlepszym rozumieniu tego słowa.
1: Tak, u mnie też taki wysnowok. Ja pamiętam, Truskawec my też razem namagалися, jakby перекладали, так, і аналізували цей текст, і там дуже гостро соціальна тема, зокрема, ухилянства, так, в умовах повномасштабного вторгнення.
0: І ogólnie socjoekonomicznych relacji w społeczeństwie, zwłaszcza w czasie wojny.
1: Tak, a tu właśnie taka ekologiczny manifest.
0: Ekologiczno-ekonomiczny też powiedziałbym, też, bo tak. Pierwsza zwrotka jest taka gdzieś tam...
1: Konsumeryzm taki,
0: pół
1: prawda?
0: Pół na pół, tak jakby... Zresztą to wszystko jest oczywiście powiązane ze sobą, tak? A druga wyraźniej gdzieś tam może w stronę tej natury, ale też tak raczej ogólnie pesymistyczny obraz gatunku ludzkiego oraz kierunku, w którym radośnie zmierza w podskokach. W pełni się identyfikuje z autorem. Popełniłem parę rzeczy o bardzo podobnej wymowie w życiu, kiedy jeszcze widziałem, żeby coś
1: ale
0: takiego
1: przynosi. Marcin, no, natomiast, duże P.
0: Natomiast ten kawałek naprawdę coś pięknego, tak. I myślę, że tym stwierdzeniem możemy domknąć szacun Misza Prawilny. A przed nami nieco na podniesienie nastroju Jamal i Tibu Dibu Dauciu.
1: I ja tebe pytaję, ty mnie pytałeś, co takie poplawok, a ja tebe pytaję, co takie Tibu
0: Dibu Dauciu. Jest taki znany utwór, no. To jest utwór Whitney Houston chyba,
1: no,
0: którego refren to jest Can't Leave, Dibu Dibu Dauciu i tak dalej.
1: Tak?
0: I swego czasu w internecie krążył legendarny zapis jakiegoś talent show chyba z Rumunii, w którym wyszła dziewczyna i zaśpiewała to z tekstem, który sobie spisała ze słuchu i refren brzmiał Kenli, Dibu Dibu Dauciu, Kenli i tak dalej. Więc Dibu Dibu Dauciu...
1: To Jamalce je ta dziewczyna, tak?
0: No, jakoś tutaj Jamalowi się skojarzyło. Posłuchajmy.

0: czego można było się spodziewać, zagraną na takichż właśnie instrumentach, które od pokoleń kształtują niepowtarzalne brzmienie Karpat. W muzycznym arsenale sopiłka, trąbita, prawdziwe huculskie cymbały, skrzypce, dudy, huculski bajan i pewnie drymba też się znajdzie ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, aby wejść na koncert Czeremosz i posłuchać wszystkich tych instrumentów oraz tradycyjnych utworów. Należy zarejestrować się przez internetowy formularz dostępny na stronie wydarzenia na Facebooku. Dodatkowo w charakterze biletu wymagana będzie darowizna uiszczona na wejściu w kwocie minimum 30 zł, a wszystkie środki zebrane z tych datków członkowie zespołu przekażą na cele charytatywne związane z Ukrainą. 14 czerwca, godzina 17, Dom Ukraiński przy Zamenhofa 1 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy. W moim kulturalnym newsie na dziś postanowiłem natomiast zaprosić Was na jubileuszową Paradę Równości, która 13 czerwca o godzinie 14 wyruszy z ulicy Świętokrzyskiej i przejdzie ulicami Warszawy, świętując przy tym swoje 25-lecie. Tegoroczna edycja odbywa się właśnie pod hasłem 25 lat dumy i buntu i będzie jednym z największych wydarzeń społecznych roku w Polsce. Jeśli ktoś siedział dotąd pod kamieniem i nigdy wcześniej nie słyszał o Paradzie Równości, jest to manifestacja na rzecz równouprawnienia osób LGBTQ+, która odbywa się na ulicach Warszawy od 2001 roku i w barwnym pochodzie gromadzi od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób, tak ze wspomnianej społeczności, jak i podpisujących się pod jej sprawiedliwym traktowaniem, bo miłość nie wyklucza. Wyjątkowość tegorocznej edycji Parady Równości wynika ze wspomnianej okrągłej rocznicy, ale nie tylko. W jej ramy wejdzie bowiem również bezprecedensowy projekt przygotowany pod patronatem Madonny, debiut Akademickiej Konferencji Naukowej towarzyszącej paradzie oraz najbogatszy w historii program artystyczny i społeczny od Queer Art Stage po limitowane kolekcje wspierające pomoc prawną dla społeczności LGBTQ+. Chociaż sama parada wystartuje o 14, wydarzenie rozpocznie się już o 11 otwarciem Miasteczka Równości w Parku Świętokrzyskim przy Pałacu Kultury i Nauki, które działać będzie do 21. To otwarta przestrzeń dla organizacji społecznych, inicjatyw oddolnych oraz partnerów, łącząca punkty informacyjne, stoiska NGO-sów i scenę artystyczną. Sam przemarsz zaplanowano od 14 do 16, a tegoroczna trasa poprowadzi z Miasteczka Równości przez centrum i okolice Starego Miasta aż z powrotem do punktu wyjścia. Po zakończeniu marszu program sceniczny na świeżym powietrzu potrwa do wieczora, a oficjalne afterparty odbędzie się w klubie La Pose, czy La Pose. 10 zł z każdego biletu na tę imprezę trafi na organizację przyszłorocznej parady, więc przyjemne z pożytecznym. Niezależnie od Waszej osobistej orientacji, jeśli popieracie równe prawa dla wszystkich i szukacie radosnego wydarzenia, które absolutnie nikogo nie wyklucza, to Parada Równości na pewno spełni Wasze oczekiwania i da Wam dużo uśmiechu. Więcej detali odnajdziecie w internecie, a my gorąco polecamy i serdecznie zapraszamy.
1: Моя мама, коли я її взяла на парад рівності у Варшаві, і це був 2016, здається, рік, вона була абсолютно захоплена. Тим паче, що теж, бо як іде парад, ну, то звучить різна музика, і звучала Руслана тоді. Так, на параді рівності у Варшаві наша українська Руслана з дикими танцями. Гаразд, добре, але я це було таке інтро, а тепер переклад твоєї прекрасної новини. Марчін запрошує на ювілейний парад рівності, який цьогоріч пройде як щороку, так, вулицями Варшави, а цьогоріч він пройде 13 червня і починається о 14:00 на вулиці Свєнтокшиській. Цьогорічний парад рівності святкує своє 25-річчя, тому захід відбувається під гаслом 25 років гордості та бунту. І ну, парад рівності стане однією з найважливіших таких суспільних подій, маю надію, об'єднувальних подій року у Польщі. Якщо ви підтримуєте права людей ЛГБТК+, якщо ви вважаєте, що ми всі люди рівні і маємо рівні права, і якщо ви любите таку атмосферу кольорової необмеженої свободи, дуже вас запрошую. Долучіться і пройдіть цим прекрасним маршем. Паради рівності відбуваються у Варшаві, починаючи від 2001 року. І ця барвиста хода збирає від кількох до десятків тисяч людей.

0: grane sety DJ-skie czy live acty oparte o twórczą reinterpretację albo wykorzystanie utworów Madonny. Aha. I jest to robione we współpracy z wydawnictwem, które publikuje utwory Madonny i przyklepane przez samą artystkę, że super. Ona harna. Tak jakby wspiera i wyraża zgodę i tak dalej.
1: Harna inicjatywa, тобто live acty i сети діджейські, і які є такою інтерпретацією, власне, творчості Мадонни. І це буде в рамках цього параду. А крім цього, квір-арт-сцена теж будуть представлені колекції, які підтримують, якби продаж підтримує правову допомогу для людей спільноти ЛГБТК+. Парад сам розпочинається о 14:00. Але сам цей захід, він стартує об 11:00 від відкриття такого «Вьоска рівності», так це називається?
0: Містечка рівності.
1: Містечка рівності в Свінтокшиському парку, це біля Палацу культури і науки. І це містечко рівності, воно буде діяти до 21:00. Ну і що ж, ага, ну і пізніше, звісно, офіційне афтер-парті в клубі «Ла По». 10 злотих з кожного квитка піде на організацію параду рівності наступного року. Я, на жаль, цьогоріч не зможу взяти участі в параді рівності, тому що буду одночасно тоді на стадіоні, національному стадіоні, на якому відбуватиметься науковий пікнік Центру науки Коперник і Польського радіо. Натомість дуже, то якби душею буду, звісно, там, на Свінтокшиській.
0: Ну.
1: Трошки я розговорилася, але справді якось дуже, дуже близький мені серцю цей парад рівності.
0: І мені również, і dlatego właśnie ją wybrałem. W zeszłym roku mówiłaś o paradzie, ty w tym roku, ja za rok. Zobaczymy, zdążymy zagrać dwa utwory, może nie w całości, ale zdążymy zagrać dwa ostatnie przewidziane utwory i trochę jestem z nas dumny, że w końcu się uda.
1: Niczego nie odkładajmy na następny tydzień. Co jakiś rekord.
0: Zanim się pożegnamy, zapowiemy, że Tanok na Majdanie Kongo i brat Gajdukiny i Hostri Noży.
1: Hostri Noży, tak.
0: Hostri Noży, ja zawsze tym akcentem mam problem. To kawałek,
1: ja też,
0: który zabrzmi za chwilę i nie kojarzyłem w ogóle, że doszło do takiej malowniczej współpracy, a tutaj proszę.
1: Dwie legendy zeszły się,
0: tak? Tak, właśnie, a później na zakończenie Hati Wati i Bridge, niepowtarzalny Hati Wati, którego całokształt twórczości bardzo, ale to bardzo wszystkim polecam, a że jest ona zasadniczo instrumentalna, to jest absolutnie ponad wszelkimi narodowo-kulturowymi podziałami. Po prostu dobra muzyka. Przez ostatnią godzinę gadaliśmy do was i graliśmy dla was my. Jana Stępniewicz.
1: Marcin Duże, po Matuszewski.
0: Do usłyszenia za tydzień w czwartek o 9:00 rano i wieczorem w Polskim Radiu dla Ukrainy.

0: в умовності і на двомовних людях.
1: Ну власне, двоязичність, чи словники трохи не надовжають. Бо, по-перше, припомнімо, словник дефінював двоязичність як приготування в двох язиках, як виступування двох язиків одночасно. В давніх словниках та двоязичність, яка нас інтересує, називана була власне білінгвізмом. Білінгвізм, czyli fakt posługiwania się przez grupę społeczną lub jednostkę równorzędnie dwoma językami w mowie i w piśmie. I to był rzeczownik oczywiście
0: Człowieczego rodu.
1: Rodzaju męskiego. Ale jeżeli sięgniemy do cytatów, to już widzimy na przykład taki. Godząc się na trwałą dwujęzyczność w Prusach, zakładano jednocześnie możliwie szybką likwidację bilingwizmu żydowsko-polskiego. I tutaj widzimy, że mamy dwujęzyczność i bilingwizm używane synonimicznie, równoważnie. Inny cytat. Interesuję się wychowywaniem bilingwalnych dzieci. Mój mąż jest Anglikiem i nigdy nie słyszałam ani nie czytałam o dziecku, któremu bilingwizm by w jakikolwiek sposób zaszkodził.
0: I про це ми теж сьогодні поговоримо. Чи двомовність шкодить дітям?
1: I jeszcze nie tak dawno temu można było usłyszeć opinię specjalistów, że dwujęzyczność wpajana dziecku od najmłodszych lat przeszkadza w jego rozwoju językowym.
0: Tak.
1: Wrócimy do tego. I kolejny cytat. Wczesny bilingwizm pozytywnie wpływa na pamięć roboczą, przechowującą i przetwarzającą informacje przez krótki okres, uważają badacze z Uniwersytetu w Granadzie. Takie jest ich zdanie. Dziś ten dawny termin, trochę taki napuszony, obcojęzyczny bilingwizm, a raczej jest wypierany w słownikach przez dwujęzyczność, dwujęzyczny, czyli posługujący się dwoma językami, albo dopiero po drugie napisany w dwóch językach.
0: Ну добре, поговорили, багато тем, багато проблем порушили, але наше слово рівноважиться, тому що рівновага – це теж одне із наших улюблених слів, яке стосується, яке може ілюструє таку, маємо надію, нашу двомовну і двоязичну передачу. Отже, для рівноваги трохи музики, ну, двомовної.

0: tłumaczy.
1: Gotów jestem zarywać dnie i nocki, żeby poznać język płocki. To był Spięty, a my się już rozluźniamy, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca.
2: Marcin Gaśkowski,
1: Jana Stępniewicz, Adam Waliszewski, 50 na 50, małpapolskieradio.pl. Piszcie do nas, co myślicie o audycji Pół na Pół, Piw na Piw.

Stopniał śnieg, zderzał mróz, znowu wiatr. Przewiał ciemne chmury, budzi się do życia świat. Nowy dzień, nowa ty, nowy ja. Ale nie ma co rozkminiać, trzeba się ogarniać raz, dwa.